0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يقدموا لكم أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم، وأن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في العلاقات بين الناس، وقال: مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي صارت فرص التواصل بين الناس أكبر، لكن العلاقات قد تصير أكثر افتراضية وأقل إنسانية، وهذا يستدعي أن نبني علاقات إنسانية حقيقية وعميقة تقوم على المسؤولية والاحترام. لذلك المجمع يؤكد على أن الناس مدعوون إلى أن يكونوا عائلة واحدة تقوم على محبة الله والقريب، وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض، ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو، ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات، ويدعو إلى احترام الإنسان، أي رفض كل شيء يهدد حياته، وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunziazione.
2: Ik groet de Arabisch sprekende gelovigen, in het bijzonder degenen die afkomstig zijn uit de parochie van de boodschap van Onze Lieve Vrouw van de Boodschap in Nazareth. Wij zijn geroepen om ieder mens te respecteren en voor elkaar te zorgen, om een menselijkere wereld op te bouwen. Mogen de Heer u allen zegenen en u altijd beschermen tegen al het kwaad.
0: القادمين من رعية البشارة في الناصرة. نحن مدعوون إلى أن نحترم كل إنسان، وإلى أن نهتم بعضنا ببعض من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie Soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini e i seminaristi della diocesi.
2: Ik groet de Polen hartelijk, in het bijzonder de pelgrims en seminaristen van het bisdom Plock, samen met hun bisschop, die in de voetsporen zijn getreden van de heilige Stanislaus Kotska vanuit Wenen via Dillingen tot aan Rome. In het jaar van het 300ste jubileum van zijn heiligverklaring, samen met Aloysius Gonzaga, laten we niet ophouden te bidden voor de jongeren, opdat zij, op voorspraak van deze heilige patronen, niet bang zijn om moedige keuzes te maken in hun leven en zich ten dienste stellen van God en de naaste. Aan allen mijn zegen.
3: Pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Aloyzem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przedstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
4: Święty Ojcze, słowenscy pułtnicy wam chcą wyjadrzyć swoją synowską úctu a uprímną oddaność a modlia się za wasze umysły przy przeżytości waszych niedawnych narodzin a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí Svätý Otec.
1: Saluto cordialmente il ventesimo pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca.
2: Ik groet hartelijk de 20e nationale bedevaart van het ordinariaat van de strijdkrachten van de Slovaakse Republiek, geleid door de militaire ordinarius en de vertegenwoordigers van de Slovaakse openbare instellingen, samen met hun familieleden. Gisteren hebt u in Slowakije het feest gevierd van de moeder van smarten, die uw hoofdpatrones is. Vernieuw altijd uw geloof door de verering van de moeder van Jezus. Smeek met vertrouwen om haar hulp, om in het dagelijks leven te getuigen van de christelijke waarden. En roep haar moederlijke voorspraak aan voor de komst van een wereld van gerechtigheid, broederschap en vrede. Ik zegen u van harte. Geprezen zij Jezus Christus.
4: Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.